0: rozkazuje kichaj.
1: Wtedy przyjdą dwaja pomocnicy, a powedia dopuśćcie reszty.
2: Chłopcze, tej kradzie nie wicedry.
0: Poradzimy, osiedlimy, pomłożemy hned.
3: Mamy czaje, witaminy, aspiryny, med.
4: Czy przyjdziemy?

0: i znieśli wszystkie farmy. Tak za preca jeden zazrak stał. I je to wielki krasny karneval. Do ulic znieśli wszystkie farmy. Tak za preca jeden zázrak stal. Tancujú nám v záhradách a knižkách.
1: Je to veľký